Na kubwira uno munsi naze kwika ushabiri mwono ushobora gutelefona kuri 638 76 76 vuba vuba kwakwanya faster faster cyangwa ushobora kubikora kujya Olivier jeje kubikora kuri 72 34 41.